0: Pakuj stara, bo do świata je już zaczęło się. Wyszim podpis znemosia i ludzie rozberu dłonu świeczeną. Treba bude nabrate dobry zbanów, bo obyście wielkie i jeszcze okropite. Te stara prehutuj petlowano i muki, jak prenosu świeczeną wodyciu, to rozrobić na kreśniki na wsi dwere. A we hryniu i haniu narobić kreśniki w istolome, żeby było dosyć na każdą strawę i na każdą potrawę i na każdą szybę.
1: Narobo, narobo, narobo, narobo.

połyna, ona odna, kubełki limon, ona odna, połycina, połycina, ona odna, myni, myni, połyna, połycina, połycina, połycina, połycina.